Los indios Tabajaras med Amapola. Kate Almgren's orkester, Bara du.